0: Amen.
1: Amen. Me ma khotse khole ka palaba.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. I call. Yentate bua. Amen.
1: Amen.
0: I call Abin. Oko ukwe ukwe kaka kanta te uka eka. Yevan. Hey. Amen.
2: Amen. I'll
0: see you. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen.
1: Amen. Mama Khandewe.
0: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.